0: Stąd także wszyscy szczęśliwi, że się tak już wiesz, to wszystko rozwiązało. No i pozdrowienia też masz od wszystkich znajomych, od Czarneckich, no i od całej, całej rodzinki. Słucham.
1: No fajnie, fajnie, fajnie. Również pozdrów wszystkich, masz pozdrowienia od Ani i Adama.
0: No ja również ich pozdrawiam, trzymajcie się i wtedy do usłyszenia. Słucham.
1: No bardzo całuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, ja też się całuję mocno. Pa, pa. Pamiętaj o SMS-ie. Pa, pa.
1: Dziękuję, gdy na trochę czas.
2: Tak, Maniuszka, zaliczyłem 6 minut, 6 minut lądu. Czy to co? To już chyba, proszę pana, chyba z 1 marca, jeżeli dobrze pamiętam, ani telegramów, ani telektów, nic nie wstępnić do. Została ta szczątkowa fonia od 6 rano do północy polskiego czasu. Szczątkowa fonia do końca roku i koniec w ogóle.
1: Tak.

sobie kanał, czy wszystko wyłączone. Wszystko jest wyłączone. Teraz jest jednoosobowa obsada. Jednoosobowa, tak? Że to jest końcówka. Też nic od stycznia już nic. No również pozdrowianka, bań.